Bo ten jej chlopek dobrotisko był, on tej swojej robce wszystko porobił, się pani pomył, brawkum dawal żrat, dziecka musiel kolibać. Robił wsiecko.

až moje rybu zdusí ráno. V bludišti vrásek zabloudím, v mramoru